0: Itiyunyo or radio.
1: Awunyu bata.
2: Ah, abinu kan pia wubi morni yene. Ame weru woki. Agumino weru weru ko. Ame uluone. Ragagwa.
1: Rap jagwa.
2: Ragagwa.